0: Słuchają Państwo programu Z Nadniem na i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniem na i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej Europie. Walki planowane na kilka dni trwały ponad dwa miesiące. Celem Powstania Warszawskiego było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, trwającej od września 1939 roku. Do walki w Warszawie przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Jedynie co czwarty z nich dysponował bronią w chwili rozpoczęcia walk. Zryw zakończył się kapitulacją, a Warszawa została niemal doszczętnie zniszczona. Mimo militarnej porażki, Powstanie Warszawskie zapisało się w historii jako symbol odwagi, niezłomności i dążenia do wolności. Dla kolejnych pokoleń Polaków pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku, mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.
3: Powstanie warszawskie było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku, z precyzją mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać. Ten sojusz nie skończył się w roku 1941, tylko trwał. I to obie siły chciały zniszczyć Rzeczpospolitą Polską i Powstanie Warszawskie także. O tym mówi, o tym powinniśmy pamiętać.
4: Pamiętam, że jako młody chłopak podszedłem kiedyś do Marka Edelmana, nie wiedziałem co powiedzieć i wydukałem z siebie. Moim marzeniem zawsze było pana poznać.
0: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski.
4: On położył mi rękę na ramieniu i powiedział: chłopcze, ale masz prozaiczne marzenia. Bo te marzenia pokolenia powstańców były zupełnie inne, znacznie większe. Marzenia o wolności, o niepodległości, o wspaniałej Warszawie, która powstanie z ruin, która będzie kiedyś wielka, która będzie kiedyś piękna, która kiedyś będzie bez kompleksów. I to się wszystko udało. I właśnie takich ideałów potrzebujemy. Ta determinacja do walki, do odbudowy Warszawy, do budowy wolnej Polski, najpierw w bardzo trudnych warunkach, a później już po roku 89 była dla nas tak ważna i dla kolejnych pokoleń. Nie byłoby roku 56, 68, nie byłoby Solidarności, nie byłoby roku 89 bez was. I wszyscy to wiemy.
5: Powstanie jest częścią naszej historii.
0: Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński.
5: Jest częścią naszej historii, jednocześnie jest ciągle pytaniem, problemem, bo bywa oceniane różnie. Bywa krytykowane za straty, za ogromne straty, za zniszczoną Warszawę, za pomordowaną ludność cywilną, za to, że podjęto decyzję bez właściwego szacunku sił, że ci, którzy stanęli do walki, tak jak w 1863 roku, często szli do niej bez broni. Obok orła znak pogoni poszli nasi w bój bez broni.

0: Tak było i wtedy, 1 sierpnia 1944 roku. A bardzo wielu miało tylko broń krótką, przeciwko pistoletom maszynowym, przeciwko karabinom, tylko zwykłe pistolety. Mogę tylko wspomnieć, że w drużynie, którą mój ojciec dowodził, bo był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, był tylko jeden karabin. To znaczy mój ojciec miał karabin, wszyscy inni mieli tylko zwykłe pistolety. A musieli atakować przeciwnika, który był naprawdę dobrze uzbrojony. I przynajmniej w pierwszej fazie walki potrafili go pokonać. I to świadczy o ich determinacji, ich odwadze, ich naprawdę niebywałej wręcz miłości do własnej ojczyzny, jednocześnie gotowości do oddania swojego życia. Kiedyś na mojej młodości mówiło się o pogardzie śmierci. Tak oni rzeczywiście gardzili śmiercią. I dlatego byli w stanie w tych warunkach walczyć i to walczyć przez 63 dni.
1: W godzinę W rozpoczęło się wyjątkowe powstanie.
2: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: I chyba o nim trzeba mówić w trzech wymiarach. Powstanie barykad, powstanie piwnic i powstanie, na które miały wpływ gabinety dyktatorów. Kiedy słuchamy powstańczych pieśni o tych, co na tygrysy mają wisy, widzimy obraz młodych ludzi bohatersko walczących na barykadach powstania. Jest to opowieść o elicie ówczesnej Polski. Jak powiedział profesor Stanisław Pigoń, naszym przekleństwem było to, że musieliśmy strzelać do wroga z diamentów. Tak, powstańcy warszawscy to były nasze najcenniejsze diamenty. Powstanie barykad było powstaniem młodej inteligencji wychowanej w niepodległej Polsce. Byli to piękni młodzi ludzie, piękni wykształceniem, duchem, marzeniami, piękni patriotyzmem. Ten mit powstania pozwalał przetrwać kolejnym generacjom, trwać w oporze przeciwko narzuconej komunistycznej władzy. Pozwolił nam uzyskać niepodległość. Wskazał, że takie wartości jak wolność, godność, solidarność są na stałe wpisane w nasze DNA.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny poznamy losy Juliusza Rummela. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii turystyki nad jeziorem Narocz. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Trubadurzy oraz jego przebojowym utworem Znamy się tylko z widzenia.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: Juliusz Rummel urodził się w 1881 roku w Grodnie. Wywodził się ze starego rodu szlacheckiego niemieckiego pochodzenia, który od XIV wieku osiadł w Kurlandii. Jego ojciec, Karol Aleksander Rummel, służył w armii rosyjskiej, podobnie jak trzej z czterech braci Juliusza. On sam ukończył korpus kadetów w Pskowie, a następnie prestiżową Konstantynowską Szkołę Wojskową w Petersburgu. Karierę oficerską rozpoczął w 1. Gwardyjskim Pułku Artylerii Polowej. Wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz I wojnie światowej, w której wyróżnił się jako dowódca brygady artylerii. Po rewolucji lutowej w 1917 roku zaangażował się w tworzenie oddziałów polskich na Ukrainie, dowodząc m.in. brygadą 3. Korpusu Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Szybko objął dowodzenie najpierw nad pułkiem, a potem brygadą artylerii Legionów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej odegrał istotną rolę jako dowódca 1. Dywizji Jazdy, a później Korpusu Jazdy, którym dowodził m.in. w zwycięskiej bitwie pod Komarowem, jednej z największych bitew kawaleryjskich XX wieku. W okresie międzywojennym Rummel pełnił wiele wysokich funkcji dowódczych, m.in. dowodził 1. Dywizją Kawalerii, był inspektorem armii i awansował do stopnia generała dywizji. W przededniu II wojny światowej, w marcu 1939 roku, generał Rummel został mianowany dowódcą armii Łódź. Jej zadaniem była obrona zachodnich terenów Polski przed spodziewanym uderzeniem niemieckim. Kampania wrześniowa przyniosła jednak chaos i błyskawiczne zmiany sytuacji. Już 6 września Rummel został ranny podczas nalotu Luftwaffe na swoją kwaterę w Łodzi i opuścił miasto bez przekazania wyraźnych rozkazów, co spotkało się z krytyką i tragicznymi skutkami, jak samobójstwo jednego z oficerów sztabu. W kolejnych dniach generał dotarł do Warszawy, gdzie ogłosił się dowódcą armii Warszawa. Formalnie był najstarszym oficerem w oblężonym mieście, choć faktycznie dowództwo nad jego obroną spoczywało na generale Walerianie Czumie. Rummel odegrał jednak ważną rolę w organizacji obrony i w podjęciu decyzji o kapitulacji po wyczerpaniu się środków walki. W kontrowersyjnej depeszy do oddziałów zalecił traktowanie Armii Czerwonej jako sojuszniczej. Decyzja ta była niezgodna z realiami agresji sowieckiej 17 września. Po kapitulacji Warszawy generał trafił do niemieckiego oflagu Murnau, gdzie był starszym obozu. Po wojnie przez krótki czas przebywał we Francji, gdzie spotkał się z generałem Władysławem Andersem, lecz nie został przyjęty do polskich władz wojskowych na uchodźstwie. W czerwcu 1945 roku powrócił do Polski. Przyjęty przez władze komunistyczne z honorami, został doradcą w Ludowym Wojsku Polskim. Jednak po przejściu w stan spoczynku w 1947 roku popadł w zapomnienie i biedę. Zarabiał na życie m.in. jako woźnica rozwożący węgiel. Po 1956 roku został członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działał społecznie, był zaangażowany w odbudowę kościoła garnizonowego w Warszawie. W 1958 roku wydał wspomnienia pod tytułem Za honor i ojczyznę. Zmarł 3 września 1967 roku w Warszawie. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
2: Bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Kresowe Morze. Tak nazywano w okresie międzywojennym jezioro Narocz na północnym zachodzie Białorusi. Dziś to jedno z najbardziej znanych miejsc letniego odpoczynku dla Białorusinów i podobnie było w II RP, gdzie Narocz była największym w kraju jeziorem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się nad błękitne wody jeziora Narocz, które 100 lat temu stanowiło tętniące życiem serce polskiej turystyki wodnej. Dziś Polacy odpoczywają na Mazurach. Narzekają na drożyznę, ale tam jadą. Ale w międzywojniu kraina wielkich jezior mazurskich pozostawała w granicach Niemiec. Śniardwy i Mamry były nieosiągalne. Polska linia brzegowa Bałtyku liczyła zaledwie 150 km. Wiadomo, były góry, ale co mieli robić ci, którzy chcieli odpoczynku wodnego? Ich oczy zwróciły się na północny wschód, ku województwu wileńskiemu. To właśnie tam znajdowała się Narocz, największy akwen II Rzeczpospolitej, liczący prawie 80 km kwadratowych powierzchni z linią brzegową przekraczającą 40 km. Dla ówczesnych Polaków Narocz nie była tylko zwykłym jeziorem, szybko zyskała miano Kresowego Morza lub Morza Wileńskiego. Bywać tu latem po prostu wypadało, jeżeli oczywiście było kogoś w ogóle stać na wczasy. Początki turystyki nie były jednak łatwe. Choć zalążki ruchu turystycznego były już w czasach carskich, a po tafli jeziora pływały łodzie parowe, na brzegu działały restauracje i pojawiały się prywatne rezydencje, to I wojna światowa zmusiła do odtwarzania infrastruktury faktycznie od zera. Nawet sam dojazd z Wilna, oddalonego o zaledwie 100 km, zajmował aż 5 godzin po drogach fatalnej jakości. Przełomem okazał się remont i doprowadzenie nad sam brzeg jeziora niemieckiej kolei wąskotorowej. Stało się to impulsem do rozwoju okolicy. Wokół jeziora wyrastały nowe obiekty. Lokalna społeczność zaczęła stawiać na agroturystykę, wynajmując pokoje i kwatery. Powstały dwa główne schroniska. Jedno dla dzieci w wieku szkolnym na północnym brzegu jeziora, a drugie typowo turystyczne w miejscowości Chatowicze, na wąskim przesmyku pomiędzy Naroczą a jeziorem Miastra. Za to drugie odpowiadało Towarzystwo Miłośników Jeziora Narocz. We wsi Urliki można było znaleźć pensjonat oferujący całodzienne utrzymanie za 3 zł dziennie. Nad jeziorem były poczta, apteka i gabinet lekarza, więc odpoczynek był dość ucywilizowany. Narocz powoli stawała się nowoczesnym uzdrowiskiem. Nad Naroczą życie tętniło przez cały sezon. Było to miejsce ważne dla Ligi Morskiej Kolonialnej, organizacji społecznej, która organizowała tu kursy żeglarskie, spływy kajakowe i regaty. Liga miała nietypowe cele. Zakładała polskie kolonie w Brazylii i próbowała nawiązywać kontakty handlowe z afrykańską Liberią. Mimo to była organizacją bardzo popularną. W 1934 roku miała 250 tysięcy członków, a w przededniu II wojny światowej już około miliona. W latach 30. białe żagle na jeziorze były już stałym elementem krajobrazu. Choć koszt trwającego 28 dni obozu, około 50 zł, był sporym wydatkiem przy średniej pensji urzędniczej wynoszącej niecałe 300 zł, chętnych nigdy nie brakowało. Narocz pokochali też harcerze. W sierpniu 1936 roku odbył się tu ogólnopolski zjazd harcerstwa starszego, gromadzący ponad 100 uczestników. Wielką rolę w promocji jeziora odegrała ówczesna elita intelektualna. Melchior Wańkowicz opisywał uroki Naroczy w broszurach informacyjnych, a mistrz fotografii Jan Bułhak uwieczniał je na swoich zdjęciach. Powstał nawet film krótkometrażowy zatytułowany Morze Wileńskie, który pokazywał całej Polsce piękno tego regionu. Jednak historia Naroczy to nie tylko sierankowe obrazki z jachtami w tle. Pod powierzchnią turystycznego sukcesu kryły się napięcia społeczne. W 1936 roku wprowadzono nową ustawę rybacką, która w praktyce oznaczała nacjonalizację jeziora i zakaz połowów dla miejscowych chłopów. Dla tysięcy ludzi, którzy od pokoleń żywili się z darów jeziora, była to katastrofa. Wybuchł tzw. bunt rybaków, mieszkańcy nie stosowali się do zakazów, utrudniając życie nowym zarządcom z dyrekcji lasów państwowych. Sytuacja była na tyle poważna, że władze sanacyjne oskarżały rybaków o komunistyczną dywersję. Świadkiem tych dramatycznych wydarzeń był wybitny pisarz Józef Mackiewicz, który w swoim zbiorze reportaży Bunt Rojstów bezlitośnie obnażył drugie oblicze Naroczy – biedę, wyzysk, marginalizację wsi na Kresach. To zestawienie luksusowych jachtów z ciężką dolą miejscowych rybaków tworzyło bolesny, ale prawdziwy kontrast ówczesnej rzeczywistości. Czas Prosperity przerwał wrzesień 1939 roku. Po wojnie granice zostały przesunięte, a jezioro Narocz znalazło się na terytorium radzieckiej Białorusi. Niezależnie od kraju, w granicach którego się znajduje, Narocz pozostaje symbolem letniego wypoczynku. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Trubadurzy oraz ich przebojowym utworze Znamy się tylko z widzenia. Przez ponad 6 dekad Trubadurzy pozostają jedną z ikon polskiej muzyki rozrywkowej. Obok czerwonych gitar i skaldów zaliczani są do najważniejszych zespołów epoki Big Beatu, a ich największe przeboje do dziś goszczą w radiu i na koncertach. Charakterystyczne połączenie rock'n'rolla z inspiracjami muzyką ludową Europy Wschodniej sprawiło, że wypracowali własny, łatwo rozpoznawalny styl. To właśnie dzięki takim utworom jak Znamy się tylko z widzenia, Po co ja za tobą biegam, czy Ej, sobudka, sobudka, na stałe zapisali się w historii polskiej piosenki. Historia zespołu rozpoczęła się w Łodzi w 1963 roku z inicjatywy Sławomira Kowalewskiego. Wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem, z którym wcześniej występował podczas szkolnych akademii, postanowił stworzyć nowoczesną grupę big beatową. Do składu dołączyli gitarzyści Jerzy Krzemiński i Bogdan Borkowski, a wkrótce także wokalista i perkusista Marian Lichtman. Młodzi muzycy inspirowali się przede wszystkim twórczością zespołu The Beatles, a pierwsze regularne koncerty rozpoczęli w 1964 roku. Wkrótce zdobyli nagrodę za debiut podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i zaczęli występować przed wielotysięczną publicznością. Pod koniec lat 60. skład zespołu uległ zmianom, jednak dla Trubadurów był to początek największych sukcesów. Do grupy dołączył Ryszard Poznakowski, który został jej liderem i nadał nowy kierunek artystyczny. Zespół zmienił również sceniczny wizerunek, występując w charakterystycznych, kolorowych strojach inspirowanych muszkieterami i średniowiecznymi trubadurami. W tym okresie powstały największe przeboje, m.in. Kasia, Krajobrazy, Słoneczniki, Kwiaty, Przyjedź mamo na przysięgę oraz Znamy się tylko z widzenia. Trubadurzy koncertowali nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy i Azji, a ich pierwsze albumy zdobyły status złotych płyt. Na początku lat 70. do zespołu dołączyła Halina Żytkowiak, a późniejszy powrót Ryszarda Poznakowskiego sprawił, że grupa przeżyła kolejny twórczy rozkwit. Powstały wtedy takie przeboje jak Będziesz Ty czy Wiera, Wiera, Czarne oczy miałaś. Trubadurzy reprezentowali również Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium jako ambasadorowie rodzimej kultury. W tamtym czasie grali niezwykle intensywnie, zdarzało się nawet kilka koncertów jednego dnia. Po rozpoczęciu kariery solowej przez Krzysztofa Krawczyka zespół na pewien czas się rozpadł, jednak już w 1976 roku artyści ponownie nagrali wspólną płytę Znowu Razem, która również odniosła sukces. Lata 80. nie przyniosły już tak spektakularnej popularności, mimo prób reaktywowania zespołu. Prawdziwy powrót nastąpił dopiero w 1993 roku wraz z albumem Złote Przeboje, na którym znalazły się nowe wersje największych hitów. W składzie znaleźli się m.in. Marian Lichtman, Sławomir Kowalewski, Ryszard Poznakowski oraz Piotr Kuźniak, który zastąpił Krzysztofa Krawczyka. W kolejnych latach Trubadurzy nagrywali nowe piosenki, wydawali kolejne albumy i nieprzerwanie koncertowali, udowadniając, że ich muzyka wciąż znajduje wiernych słuchaczy. Historia zespołu nie była jednak pozbawiona kontrowersji. W 2005 roku część muzyków zaangażowała się w kampanię wyborczą samoobrony Rzeczypospolitej, co doprowadziło do odejścia Ryszarda Poznakowskiego. Mimo tych wydarzeń, Trubadurzy kontynuowali działalność, nagrywali nowe utwory i pojawiali się w programach telewizyjnych oraz na koncertach jubileuszowych. W następnych latach wielokrotnie otrzymywali prestiżowe odznaczenia państwowe, m.in. Złote Krzyże Zasługi oraz medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis, które były wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój polskiej muzyki rozrywkowej. W 2023 roku Trubadurzy świętowali 60-lecie istnienia. Z tej okazji zostali uhonorowani podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonali jubileuszowy recital. Wkrótce do zespołu na stałe dołączył wokalista Tadeusz Urbański, a rok później grupa wystąpiła na festiwalu polonijnym w Chicago. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1968 roku albumu Krajobrazy. Autorem słów piosenki jest Marek Głogowski, autorem muzyki Ryszard Poznakowski. Przed państwem Trubadurzy. Znamy się tylko z widzenia.
0: Znamy.

0: Знатнемна и Березина.
1: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
2: На dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.

0: Радио. Раніца з рація, інформаційно-музичний ефір, і запрошую на розмову з гостем. Розмова пойде про документальне кіно, а з нашим гостем порозмовляє Юрка Ляшчинський.
1: Гость рації.
2: Гостем радіо рація сьогодні є Іринеус Прокопюк. Документаліст фільмовий з Подляша, ну, автор шматлітих фільмів, які показують наше Подляша тут така, але не тільки, бо були і інші фільми. Вітаю, студія Радіо Рація.
3: Вітаю сердечно.
2: Нагода для нашої розмови – це те, що твої фільми будуть демонструватися у Бєльську Подляскім, гэта 8 жнівня, падчас фесту «Спасовскія запусти». У першы дзень, значыць, у суботу у Бєльскім Доме культуры. Гэта будуць дакументальныя фільмы пра...
3: Ну, пра гісторію Падляша, троху можна сказаць, пра людзі, каторы тут жыюць.
2: Давай так больш падрабязна пра гэтыя фільмы раскажы, бо гэта будуць такія фільмы, як «Дзівадло».
3: No, dziwadło to już bardziej taka komedia dokumentalna trochę. No, dotyczy nietypowego zdarzenia, które miało miejsce w gminie Bielsk Podlaski, gdzie było zgłoszenie, że zauważono małpę. Oh. Kolega do mnie zadzwonił, mówi, ty bierz kamerę, jedziemy szukać małpy na Podlasiu. Nie, ty, no nie, żartujesz. Pierwsze takie, w pierwszym odruchu. Nie, naprawdę, były zgłoszenia od ludzi, że ktoś widział małpę. I to normalnie zameldowane w gminie. No dobra, pojechaliśmy. To wieś Kozły, tam pamiętam. To też historia sprzed 20 lat prawie. No i pojechaliśmy z kamerą szukać tej małpy. Rozmawialiśmy z ludźmi, okazali się, bohaterowie tego filmu okazali się też takimi wspaniałymi samograjami, jak to w żargonie dziennikarsko-filmowym można powiedzieć. Ale małpy nie znaleźliśmy wtedy. Więc ten film jeszcze ze 2 lata chyba leżakował, bo w szufladzie, ponieważ jakby... No dla mnie to nie był temat. No, było zgłoszenie, że ktoś widział małpę, ale małpy my nie widzieliśmy. Więc aha, tak stwierdziłem, że nie, no to takie... Spotkaliśmy, pojechaliśmy. Dopiero spotkanie z profesor Simoną Kossak w Białowieży dało mi takie, jakby otworzyła mi pewną, takie klapki. Myślę, bo ona to uwiarygodniła. Mówi, to całkiem możliwe, że mogło tak się zdarzyć, że małpa, że ktoś widział małpę na Podlasiu. I wtedy mówię, o, to fajnie, to może pani profesor, to ja potrzebuję takiego komentarza do mojego filmu. No i taki komentarz padł i wtedy wiedziałem już, jak poprowadzić całą narrację filmu, żeby to było dobrze.
2: Aha. To no taki żanr, jeden dokumentalny, sentymentalny, a drugi komedia. Tyle. Ale jeszcze u twojej twórczości jest pro takie obrady podlaskie, znaczy może nie zusim obrady, pro... Головне такі риси, зрештою, кожного чоловіка, жніва то обрат, але вензонка або хліб – це вже страви, ну то інше. То так само заголовки по особних фільмах.
3: Так, так. В певним моменті помислявам, бо хотів робити якби фільми під назвиськом своїм, і вимислювам такий цикл «Історії Подласки», в котором... Co rok, co dwa, chyba jakoś tak wypuszczałem kolejny film. I on dotyczył takich prostych spraw, z którymi ja na co dzień albo jako dziecko się spotykałem, a które wiedziałem, że to kwestia czasu, kiedy to przestanie funkcjonować w ten sposób, jaki ja to pamiętam, albo jak, w jaki sposób ja to widzę. Więc dlatego żniwa to po prostu mój dziadek z babcią opowiadali, jak to było, jak oni w latach 60., 70., 80. prowadzili te żniwa. Wędzonki to też było tak, że to było bicie prosiaka na podwórku, rozparcelowanie tego mięsa, smażenie go i
2: wędzenie.
3: I wędzenie, tak. Jeszcze jest młyn, o młynarzu z Miękisz. Też przypadkowo wchodząc wzdłuż Łoknicy znalazłem zabudowania, to się okazało takie oryginalne dosyć, I to potem się okazał młyn, rozmowa z młynarzem, no właścicielem tego młyna i domostwa obok. Też była bardzo ciekawa i też ustaliliśmy, że okej, musimy się spotkać, nagrać film. I też do tego doszło. No a teraz już tego nie ma. No młyn został, ale już jego domu, są nowi właściciele, więc już wszystko jest ogrodzone, poparcelowane i tak dalej, więc...
2: Zobaczysz, bo ja byliśmy z takiego pokolenia, a może troszkę starsza, i żniwa to pamiętasz, to były jakieś tam pierpielice, dożynki, zażynki i to trzeba było iść tam, skażem, na pole całe siemia, coś kasa, sierpem poczynało się.
3: No tak, też pamiętam, babcia w koszyku robiła, wiesz, jakieś przekąski, kiełbasę, sir, napoje, sirka, tak. Też alkohol pojawiał się, ale to nie dla nas, tylko dla żniwiarzy, nie wiem, chyba miał krzepić ich. I pod wozem, gdzie było w cieniu, można było, były, wiesz, te biesiadowanie takie. No a teraz, wiesz, w ciągu tam godziny czy pół godziny hektar schodzi i ty nawet nie masz... Teraz żniwa to mam wrażenie, że 2-3 dni i chyba po żniwach, no to jest tak naprawdę...
2: O, masz ludzie jakieś wychodzący z wioski, a nie wiedzą, czy pierna tej samej wiosce odbywa się. Żniwa to później chleb. Chleb pieczoć jeszcze tutaj na Podlaszy i to no, jakby wiertająca ta tradycja, tak, słowski chleb,
3: tak,
2: mieć.
3: Tak. Mam wielu znajomych, którzy trzymają zakwas, którzy pieką chleb, no i to jest fajne, że to się chociaż jakoś tak minimalny sposób utrzymuje.
2: Na listkach chrenu czasem.
3: No tak. No to jest akurat fajne. To jest fajne i sam mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda mi się upiec chleb. Właśnie taki prawdziwy babciny.
2: O. Oho, a z tym błynem to mnie tak samo sentyment, bo u nas na Orlancy. Zresztą to i film tak samo, to na Łokince.
3: Tak, tym, mój na Łokince.
2: Na Łokince u nas na Orlance w Orli, no, stoi młyn, ale tam no, niczego nie robi.
3: A pamiętam, jak ja wchodziłem do tego młyna, kiedy robiliśmy ten film, no to jakieś 15 lat temu, no to te urządzenia po prostu, wiesz, on już nie pracował, tak, tylko co jakiś czas, jak ktoś tam znał tego młynarza, to przyjeżdżał jakieś tam, wiesz, dwa worki żyta czy pszenicy przywoził, żeby na zmielenie. Natomiast ten młynarz już był, wiesz, w podeszłym wieku, więc on tak nie pracował, tylko dorywczo co jakiś czas na prośbę. A tutaj jeszcze ze względu na to, że myśmy filmowali, więc się zgodził. I pamiętam te maszyny, wiesz, jak uruchomił je i strasznie dbał o te maszyny. To były tam jeszcze z lat 30. To robiło wrażenie, no, po prostu. Ja ten film, zresztą podobnie i Rudaki, i Dziwadło, to robiliśmy wspólnie z Markiem Włodzimirowym.
2: A skażę, kolki czasu robi za taki film?
3: To różnie. No Dziwadło, nie miałem pomysłu. Były materiały, ale po powrocie myślę, no kurczę, no to z tego nic nie wyjdzie. I dopiero ze 2 lata musiało upłynąć, zanim myślę, o, jest, fajne. To się wtedy mi sklei. Połączyłem kropki i to będzie jakaś narracja. Z Rudakami było szybciej. W ciągu tam, nie wiem, kwartału chyba. To w zasadzie, wiesz, czasami jest tak, że masz pomysł, znaczy nie masz pomysłu, masz jakiś temat, ale jeszcze nie wiesz, jak go ugryziesz, z której strony, ale warto już pojechać, bo to się dzieje. Więc jedziesz, filmujesz, a dopiero później myślisz, no dobra, a teraz jak to opowiedzieć, żeby było ciekawie. No i z tym czasami i to wymaga troszkę, nie wiem, tak zwanego przespania się z tematem.
2: Ja dopiero kryszko odejdę od tej temy. A co z twoimi podorożami, skażem, u Kitaj, czy u Zluczonej Sztaty? Czy one znajdźli adlustrowanie u filmach na przykład? Czy to takie slajdy i sustrajcze byli?
3: Znaczy, to powstały też filmy, ale to raczej tą twórczość taką, powiedzmy, tą z zagranicy, to traktuję jako takie rodzinne bardziej. Chociaż one były tam publiczne, chyba na YouTubie też można je znaleźć gdzieś, ale to raczej taki dziennik z podróży. A czy one mają, czy miały wpływ na... Nie, myślę, to był dobrze spędzony czas.
2: Ale z zagranicy każesz, a to jeszcze z Białorusi, bo białoruska tematyka tak samo wielmi, taka białoruska jest z Białorusi. Prysutna ja była u twojej twórczości.
3: To też przypadek sprawił, że w Berlinie, na Berlinale, mieliśmy taki projekt dotyczący basowiszcza. Po prostu staraliśmy się o dofinansowanie dla tego projektu, takiego pełnometrażowego filmu dokumentalnego o basowiszcza. ale wtedy to się nie udało. Nasz projekt nie przeszedł. Serbowie chyba dostali finansowanie na swój projekt, ale dzięki temu miałem możliwość spotkania się z Pawłem Siczkiem. Okazał się, on studiował reżyserię w Monachium, a w ogóle jest takim Polakiem, szwajcarskim Polakiem, ponieważ jego rodzice tam w latach 80. wyemigrowali, potem już nie wrócili i Paweł całą edukację taką podstawową, średnią skończył w Szwajcarii. I myśmy, i on, i ja dużo rozmawialiśmy o swojej przeszłości i się okazało, że on też się czuł w Szwajcarii jako Szwajcarii jako mniejszość. I jakby z tego wychodząc, opowiadałem mu

0: dekadę chyba robiliśmy ten film. Co roku Paweł przyjeżdżał czasami ze swoją ekipą, ja mu też pomagałem. No i tak, no mówię, zbieraliśmy materiał. On też szukał w międzyczasie finansowania i dopiero projekt przyspieszył, kiedy na Białorusi były te wybory, gdzie Łukaszenka już tam nie czaił się i porozganiał wszystkich. Wtedy świat znowu zainteresował się na nowo Białorusią, a my dostaliśmy też i finansowanie i prośbę, że no to dawajcie, bo to będzie teraz gorący temat.
1: I dwa lata temu, znaczy w 24 roku, u Sakawiku, miesięcznym 25 Sakawika, ten film takiego kształtu nadzieja, ten rodzaj nadziei, jeszcze angielski tytuł jest.
0: This Kind of Hope.
1: To angielski zachalowak filma pra Andrzeja Sannikowa i Irek Prokopiuksa, autor z...
0: Zdjęć z
1: Pawłem Siczką.
0: Tak, z Pawłem Siczkiem, który był reżyserem.
1: I my to taka dwa gady temu mogli to pobaczyć u Hajnałcy, u Białostoku badaj i u Bielsku Podlaskim i znowu u Bielsku Podlaski filmy Irka Wiertająca, ale to będą te pra Białostoczynu filmy Miesięczne Dziwadło, Żniwa, Wędzonka, Chleb, Mlin, Sobota, to 8 Żniwnia, Bielski Dom Kultury, Spasowskie Zapusty. Zapraszam, Irek.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Сьогодні почали слови з музики з легенди ірландської музики. Люк Келлі – це один з заснувальників славутого гурту The Dubliners. Mocny głos, mocna osoba i wielka postać irlandzkiej muzyki, a pieśń The Old Triangle kultowa dla współczesnych Irlandców. Poczynają tę godzinę z irlandzkiej muzyki, zastając się pod wpływem atmosfery związanej z rozwitaniem z irlandzkim muzyką i Glennem Hansardem. Wiele już to użył u opośniej programie, krychu czasu jemu przyświecili, ale sionia niekalki historią czy interwiu przywieli mnie do tego, aby zostać przy tej muzycznej temie. Luke Kelly był jednym z tych muzyków, jakie natchnuli Hansarda. Nie jedynym. Z wami dla mikrofona Ilo Karpiuk, a czarchowa pieśnia, jakiej posłuchajem, to Song for Someone, hurtu The Frames. The Frames, zasnowany Hansardem w 1990 godzie, u czasie, kiedy Hansard tak samo przyjął udział u realizacji filmu Alana Parkera The Commitments, jaki tak samo dla szmatlików odegrał wielką rolę w historiach związanych z tym muzyką i w ogóle z procesem muzycznego formowania. Szósty album The Frames, to 2006 rok, Song for Someone. Posłuchajcie.

Amerykański song Glena Hansarda nazywał się Bob Dylan. Ale nie tolki. Kali Hansard był u promatury, u podtrymku filmu The Commitments u Ameryce, u komandzie, jaka zajmowała się gitarami. Znajszał się Jeff Buckley. Młody chłopiec z Los Angeles, niedawno prawił niejaki czas w New Yorku, ale wiernął się nazad do chaty. Kali sustrała jego proponowa popracować u technicznym teamie, jaka też uzgadana haturu. Chutka wyruszył się i znowu opanął się u New Yorku. Nawet teraz z Glenem Hansardem. Chutka znaleźli wspólną umowę, chutka odkryli fascynację Dylanem i nie tylko. Kali siabra Hansarda, władalnik newyorskiego klubu Cine, poprosił jego kap u klub zeszli heroi The Commitments. Glen skazał, że to będzie on i Jeff Buckley. U toj czas, kiedy one tam pojawili się, ludzie hawaryli. Geta toj aktor i muzyka z The Commitments, z siabram. Ale paśla występu Jeffa Buckley. Paśla, jak jahona muzyczna historia rozgornula się, skłała się tak, że już hawaryli geta Jeff Buckley z getym muzyką z The Commitments. Tak nam się getu historię rozpowiadaje i komentuje sam Glen Hansard. To nie jedno, czy odkrywało koncerty Jeffa Buckley, chociaż jak wydaje mi się, nie była nadto długa historia. A siądnie słuchajem Opened Once, Jeff Buckley, na chwalach Białoruska Radio Racja.

znaleźli się w zachodnim świecie, to zaraz jeszcze posłuchają wielmi młodych muzykę z Manchesteru. Na moment wiernim się na wyspy, a hurt zasnowany w 23 chodzi nazywa się West Side Cowboy. Pieśnia ma zaholowak Dobro. Samo ja rozumiecie, czemu kulczyła ja je u siąniaśniu pierdaczu. Chłopcy, prawda, nie przynosiać wielkiego buruntowania, ale niechaj dobrom budzi ich muzyczna energia.

West Side Cowboy z Manchesteru. A cieper? Jeszcze jedna krótka ekskursja na teraz u dalekiej Australii. A Tool Rock Hurt AC/DC. Glenn Hansard przyznawał, że to kiedy był w swoim ciężkim czasie młodości do śpiewania, pakul jeszcze u jego ruki trapiła kasieta z pieśniami Boba Dylana. Razem ze swoimi siebrami i padletkami słuchali u osnownym AC/DC. Wyruszył dać jedną pieśnię tego hurtu. Będzie to It's a Long Way to the Top. Думаю, характерны заголовок для таких музыкал, как Глен Хансард, а у аранжировцы почуете так само. Дуды.

0: Czarchowy wiersz my małczali i hot jeho powstania 1908. I znowu refleksja. Ci fragment o brodnym słowie, jakim zachoworyć naród czytali tyja, jak ja u proponowanej konstytucji Nowej Białorusi choczuć zapisać referendum na temu dzierżawnej mowy. I czarchowy uspamin, kiedy na olimpiadzie po białoruskiej mowie, jaka ja miała miejsce gdzieś u 90-tych gadach minulego stagodzie u Harodni, gdzie był ja razem z uczniami bielskiego białoruskiego, tady jeszcze liceja, poczulimy. Ruski język, nasz język. I przynajmniej tady wyszedł ja z zali. A dwie ostatnie pieśni, jakie ja zaśpiewał, Światosław Sacharał, pochodzą z cyklu Jakuba Kolasa Pieśni żalby. I zakończym ten fragment programy wierszem z 1909 roku Poklicz i chacia za oknom leta, pieśnia jest nazwana haużo cyklu Pieśni żalby Zima.
1: Jakub Kulas, Poklicz. Hej, czujecie, chłopcy? Gdzie wy odkażecie? Razwiejany wietrem po Białorusi wiecie. Po usich wy kutoczkach małczkom rozpałźlisia, a dumak dawniejszych swoich adraklisia. Zabyli wy pieśni pra wolnuju wolu, zmaganie za szczęście, za lepszuju dolu. Отспевана песня, бесследно пропала, бо хлеба скорынка язык вам звязала. И низко прогнула вас первая бура, а честливо, хлопцы, знать ваша натура. И ты, Яремі, что вы осмеяли, вы знов же покорно на шеи поклали. Ти чуєте, хлопці? Отказу не маю, і вічний покой у турмі вам співаю.

0: Odhulali my już razem z Zmitrom Wojciuszkiewiczem dzień narodzina Władimira Niekrajewa, na jakiego słowy ta wiadoma pieśnia powstała. I zatrzymajem się u nostalgii słów poeta narodzonego w Smargoni. Dyk polityczna i gromadzka działalność Władimira Niekrajewa, jaka dowiela jego do turmy i wymuszanej emigracji, dowoli wiadoma. Ja by osiągnie za mnoga gawaryć nie budziem, a woźmiem Niekrajewa chociaż takoga.
1: Władimir Niekrajew. Dla samoty znajdujca przyczyny. Dla samoty znajdujca przyczyny. Kali nawet ich i nie szukać. Ja zabył się, jak kachać żanczynu. I nie pomnił, jak ja je kachać. Nie opuszczę ja, i ja nie pierwszy, kto łaczaje siedzica zgadać, jak z niczuga uznikają wierszy. Ja nie pomnił, jak ich zapisać. Сни і яви, скручені в пружини, кожна я нап'ята на розрив, і у розривах вірші і жанчини, вірші і жанчини, так я жив. А коли пасля без дай причини, буде надо мною суд який, судді мені, одни мої жанчини. Wierszał niedopisanych radki. I dusza moja nadzieju maje, że ja je miż zurak i obłuk, choć jedna żanczyna prawdaje, a prawdaje choć jedin radok.

Dobry wieczór, witaju was u Inda Mix, z wami DJ Ricky. Na praciachu następnej godziny ja zapraszaju was u świat ryfmu, pulsuju czecha basu i hukał, jaki ja składaju całą dnu, całą historię, od pierwszej do apośniej chwiliny. Heta nie nabor wypadkowych trekał, heta bies piera pynna je padaroża, u jakim temp i energia zmieniająca naturalna. Niezależna od tego, gdzie wy znachodzicie się, da zwolcie muzycy zrobić.